0: Masetso le puo ya Sesotho.
1: Dikalaneng. Hole sedi FM.
2: Kanale tata la hao hamu nati miso etso la meswa. Re tjo wa dikalaneng. Mohole mzwake kachela. Emu, sumratu. Labone labutano kutwa hurrenya bubi. Iskela hurrenya bushanu nso. Haha, takwe. Hole sedi FM.
3: Tebeletso e ratwa le sedi FM.